Kiedyś dom. Jurczyku, Demku, maleńkie moje lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komaniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: jeszcze bym długo to robił. No teraz proszę.
1: Zdjęcia są za burą, zdjęcia morza, tęczą metka hrala, zdjęcia są rozmawia.
2: Powiedz ty?
3: Hej.
2: Raz, dwa, tu jem, zme, budeme, jeśli 100 roków.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Michał Bulgakow. Egipska mumia. Opowiadania člena profsojuza.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Widity i Merty. Nic zajdeš, sonečko, za horu daleku, nic wozmeš za sobą klicz predwieczorni lelekiu, blisny mi jeszcze. Bo plekaj kwitia na zemli rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polko leci. Lem FM to twoje radio.

0: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u karpackiego Ruseniu w Державnom etnograficznom muzeju w Warszawie. W minulý weekend prochodili poslední oprowadzania na praszczania z wystawą. Toto sobotnie wali kurator dr Michał Szumko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Okrem innego opowili oni o całym procesie tworzenia wystawy, jej finalnym wydzie i reakcjach, jaką wyklikała ona wśród publiko. Na wystawie ozwuczali też lemki uskopiśni w wykonaniu Julii Doszno.
1: Tu mam, że pierwszy raz widzę taką wielką wystawę o lemkach, nie lem od nas, ale z oświta. I taka różnorodność toho w tym toj twórczosty, to je nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludy byli sud i zapowiadać się, że budą tworzyty i budą nas sławyty o świecie. Czudowo, że Michał to śpidniał się i to zrobił. Daj mu Boże zdrowia. Wysidłała Julia Doszna.
0: Na oprowadzaniu była też prysutna znana artystka Misia Furtek, jaka okrem innego podkreśliła rolę wystawy w budowaniu własnej dostojności.
2: I dla mnie osobiście ta wystawa to był taki też zapalnik, który mnie uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako Jałemkini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest. I nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
0: Uczestnicy sobotniej podziei mali też dodatkowo nagodę obizryty obrazo namalowane Julią Doszną. W niedzielę Державnej Etnograficznej Muzei zaczął dzień od lemkiewskiego śniadania. Pak proszło poślednie kuratorskie oprowadzanie z doktorem Michałem Szumko. Na nim był też prysutny artysta, którego tworo zaprezentowano na wystawie Dawid Stobolak. Tak artysta besiduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
3: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy łemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie łemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej, dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich Łemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
0: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szumko.
4: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
0: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w Державnych mediach.
4: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
0: Wystawa przyciągnęła rekordowe czosło odwiedzających, byli też towarzyszucze podziei.
4: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola. Tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
0: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że to została będzie odkryta i szczelem gniz i zaran.
3: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam dwa dni. Dawid Zdobylak.
0: W najbliższą piątnicę 3 lipca juleja w Gminnym Osередку Kultury w Ościorusskim odbude się stricza z nazwą Besida w języku i o języku, promujące kontekstualny zbornik lemkiewskiego języka pod redakcją profesor Olena Duchfeifer. W stryczu wezmą uczest profesor Olena Duchfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена zbornikowego ensemblu. Початок стрічі о 18-й годині.
5: То були новини Радіа Лем ФМ.
6: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Pačisna hodena, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Były słuchacze Radia LM FM, przy mikrofonie Natalia Malecka-Nowak, a to nasze drugie żywe wysyłania dnes na antenie Radia LM FM, Radia Ruskoj Bursy z Gorlic. I muszę wam powiedzieć, że po małej w Bursi robi się ciepło. Ciężko w to uwierzyć, choć nie do kincia, bo przecież myśla już o teplidy, tak? To myśla ci zimu, tyle, że mamy już tak teplisio, teplisienko, ale faktycznie to ta izolacja już nam trzymała teper. Bardzo ucho, że nie było choriaczo, to na parterii jeszcze jest, bym powiedziała, że aż i niektóre może być bardzo nuty, ale tu na plantry, gdzie nasze studio są cechrije i w następu, także w kosy studenu, wszystkie mamy jeden łozok, ale nie naliczymy absolutnie ni tema, te płoty, to nie będę chową na temat, bo każdy ma jej już dost. Tak sobie domam, że mogłam zrychtować jakieś studenu playlistu, ale toż, jak mi to przyszło do głowy, teper. Kus zapisno. Zaczynamy. Witam was serdecznie raz jeszcze. 9.15, 10.45, dnes 100 sekundy.

I o czym teraz będę? O, oczywiście. Formalność musi się stać zadość, oczywiście o czesłach. Dnes ponedilok, 29. czerwca 2026 roku, właściwie to nie o czesłach, budu prosto czesła podany. 181 toho, że przed nami jeszcze 185, seret których 85 to litni dni, przed nami 132 roboczy i 55 swobodnych od roboty dny, to zaczynamy 27 też ten 2026 roku. Dajcie znać, czy jeste już w trakcie urlopiu, peret, może po, bo to też znam takich, że już w czerwcu, a maju odhaczają. Czy to peret wamy, czy za wamy. Był taki program, kolesy nawet w radiu. Za nami, peret nami. Czy peret nami, za nami? Za nami, peret nami. Tak Demko Trochanowski ho wiół. I jeszcze słońce stało 4.31, schowacia 20.47. No, musiałam posmutrzyć na sajt Instytutu Meteorologii i Wodnych Gospodarek, bo tam ale beru pozycję słońca dla Gorlic. No, dost taka przykraszena to ta mapa Polszczy.

W jakim znaczeniu przykraszana to ta mapa Polszczyzny, w takim, że jest pomalowana na czerwono, na pomarańczowo i na żółto. Przeważa czerwona farba, a to jest ostrzeżenie trzeciej stopni. I to was wita ciłoj Polszczy. Trzeciej stopni ostrzeżenia przed wielką horiaczką, wielką spekotą.

raptowny. Maksymalne temperatury od 28 градусів 32 на північному заході, заході до 35-39 на переважаючій обшири польської держави. Студеніше над морем 22 вітер слабий уміркуваний. В час бурі може подувати навіть до 80 кілометрів пунктово, навіть до 100. Так що направду барс то небезпечна na pogoda. W nocy zachmurnia umiarkowane i wielkie, na południowym wschodzie miściami, momentami małe i miściami może kuściok polewaty. Może pojawić się buri z hradą i taka sama kilkość tego deszczu do 30 mm na południowym zachodzie do 50 mm. Minimalna temperatura od 18-19 na północy i zachodzie do 20-23 градусів na wschodzie i na południe i wiatr słaby. Zaran mało by tylko zlipsze, ale jeszcze ta spekota się będzie utrzymywała. Ciła południowo schidnia czas Polszczy to jeszcze powyżej 33 градусів, ale już zachodnia, północno-zachodnia czas Polszczy, tam już kuściok, probaczcie, kuściok lipsze, a faktycznie lipsze to już w seredu 20-22 północna, zachodnia czas Polszczy. No w nas jeszcze się ta choriaczka będzie utrzymała 34, ale czetwer wsiady już o 10 mniejsze, znaczy 24-25, tak że to jakosy dotrzymacie do czetwerha. I no, da się jakoś funguaty dalej.

Posłowie ci jem naszła tak, żeby zmechtili, bo wiedzieć ty nie znam. Tańczuję jak korowa na Aledi. To tak dla ochołodzenia. A drugie, tak ciepło, że aż się oczy pociat.

Teraz chcę wam postety śpiłanku i chora kocera w lisi, w temnym lisi. I oczywiście w lisi jest fajni. W lisi też jest chłodno, przyjemni, ale tak sobie podumałam od razu, że przy takiej spekoty to może być wielka zachoroza przed pożarami lisy, która by to bardzo ważna. I tak sobie domam, czy możesz chodzić do lisa, czy nie możesz. Z ohledu na to tu niebezpieku pożaru, lepsze się wse doznaty przed tym, jakbyście się mali do sobie wybrać do lisa, czy można, czy lepsze odpustyć, albo wybrać jakieś inne miejsce. To przynajmniej tak mentalnie się ostudmy, podumajmy sobie, że jesteśmy w tym temnym lisie.

Mój drogi, teraz przez ramy rozmaity blisk relatywni różnej instytucji, kulturnej instytucji i naszła jem, że w najbliższą sobotę, 4 lipca, Julia, o 18 godzinie w Sanoku odbude się 20-lecia z nagody wystawa z nagody 20-lecia działalności Sanockiej Galerii Biura Artystycznego wystawu. 20 roków działalności Sanockiej Galerii od dzielenia Miejskiej Publicznej Biblioteki w Sanoku to przede wszystkim historia o ludziach, stryczach i emocjach, jakie przez tych 20 roków wypełniły mury pamiątkowej kamienicy przy Sanockim rynku, oddajuczy w róg publiky jubilejny katalog. Nie idę o to, żeby podsumować suche fakty czy statystyki, ale żeby podzielić się historią miścia, które z lokalnego wystawienniczego salonu przerodyło się w wspólnej wypełnionej życiem dim sztuki. Od 20 roku dokazujemy, że ambitna, bezkompromisowa kultura nie potrzebuje wielkich metropolii, żeby poruszać, prowokować do dyskusji, zachopluwać. Potrzebne są dla odkrytości, pasja, a toho Sanokowi nikoli nie brakowało, jak prosiat krasni organizatory, seret artystiów, jakich budete moczy roboty widzicie, nachodziacia Arkadiusz Andrejków, Anna Białowąs, Daniel Białowąs, Małgorzata Biega-Węgrzyn, Sebastian Brożyna, Jolanta Jastrzębska, Jakiel, Oksana Kulczycka, Ewa Michałowicz-Smarzewska, Tomek Mistak, Anna Maria Pilszak, Sylwester Stabryła, Jan Szczepkowski, Szymon Szczepkowski, Joanna Szostak. I to tu wystał budę możliwym obserwat do 4 wersnia tego roku. Okrem tego wystawi budu towarzyszyty różne dodatkowe podii, takie jak Перейдьме далі, бо їм ще кущок заплантала. І далі то йдемо на Святомурів Коросна, тіж 4 липця, але тіж і 5 липця. Велеголосова історія о місті, о тим, що учить, що будувало місто через століття. Суть таке дни, коли старчат перейти через ринок, щоб знайтися по другій стороні часу. В перший липчовий вікенд Коросна зараз відкриє брами до своєї серед вікової історії, серед звуків музики, серед звуків бесід, працівних ремісників, рицарських поєдинків і театральних історій будемо ж відкривати місто таке, як могло виглядати перед століттями. В програмі тогорічної едиції суд королівські працовні інспіровані давними ремеслами, рицарське обозовисько, презентації, облечення різних епох, родинні забави і гри, театральні лалкові спектаклі, покази рицарських борб і огньові видовиська. В тот вікенд відбудеться тіж інаугурація 14-го фестивалу давної, 14-го фестивалу музики Еманацей Поголоси. Як їм почалася вчитувати в програм, то не кінчився фестиваль Еманацей потерват прес цілий липець і серпень. І тих концертів є направду барс вело. Інаугураційний концерт – то концерт під наголовком Страдіваріус Meets Jazz в суботу 4 липця о 18 годині в виконанні Януша Вавровського, одного з передових польських гушларів, віртуозів і знаменитого Філіп Войчеховський тріо в складі Філіп Войчеховський фортепіан, Павел Паньта, контрабас, Патрик Добош перкусія. Будемо почути опрацювання і імпровізації до
tworów Grażyny Bacewicz i innych kompozytoriów. Artystka nachodzi się wśród najważniejszych i najbardziej plidnych polskich twórców 20. stulecia. Jazzowe aranżacje zazwyczaj na legendarny huszlach Polonia Antonia Stradivariusa z 1685 roku. I nie zrobiłam tutaj jakoś językowej chyby. 1685 rok. Na tych huszlach koncertuje Janusz Wawrowski. Historia muzyki jest nad wielu zachoplujących stricz klasyki i jazzu od czasu, kiedy Duke Ellington i Billy Strayhorn zreinterpretowali Dida do Orichiu Czajkowskiego w ponu swingu i kreatywności suitu Big Bandu. Czerchowe pokolenia muzyki dokazują, że arcytwory klasyki mogą zyskować nowe życie w języku improwizacji. W Polsce takim przełomem był album Chopin Andrzeja Jagodzińskiego Trio, który zrewolucjonizował sposób dumania o relacji między jazzem a romantyczną muzyką. Włodzimierz Nahorny z rywną subtelnością odkrywał jazzowy potencjał tworów Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, tworzący autorskie interpretacje pełne liryzmu, artystycznej swobody. Hosło tegorocznego festiwalu muzyki Emanacji Pogłosy zachopluje, żeby wsłuchać się w echa muzycznych idei, które furt wertają w nowych kontekstach i zaskakujących zwukach. Inaugurujący 14. emanacyjny koncert jest osobliwym pogłosem stricą tradycji z uczestnictwem, pamięty z improwizacją, partytury z artystyczną swobodą. To podija jako otwarat festiwalu historię o muzyce, która furt inspiruje i nachodzi nowe formy wyrazu. Główną heroinią będzie Grażyna Bacewicz, jedna z najwydatniejszych postaci polskiej muzyki 20. stulecia, kompozytorka i huszlarka o wielkiej kreatywności twórczej, kreatywnie chyba wse twórcza, z wielką kreatywnością. Jej dorobok od roku inspiruje artystów, jak ladają nowych sredków wyrazu. I dnes twórczość Bacewicz staje się punktem wychodu do czerchowej muzycznej podróży, w której klasyczna forma stricza jazzową energię, improwizację i rytmiczną swobodę. A podczas koncertu w Losowiciach prowidnikom potem świti bude Janusz Wawrowski, wydatny huszlar, solista, propagator twórczosty kompozytorki. Jego działalność przyczyniła się do czerchowego odkrywania dorobku Grażyny Bacewicz przez współczesną publiku. Koncert w Losowiciach o godzinie 18 w sobotę 4 lipca. Na następny dzień w tym samym miejscu odbudzie się akordeonowy masterski recital, plenerowy koncert przed dworem w Losowiciach. Wystąpi Klaudiusz Baran, jeden z peredowych współczesnych polskich akordeonistów z masterskim repertuarem. Zaprezentuje się przed dworem Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. To dwór znajduje się po sąsiedzku do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. To też taka wyjątkowa możliwość, żeby to te prostory widzieć, tylko ten nasz toden dla publiki odkryty tak nesut, choć pomału coraz bardziej się odkrywają. W programie twory Juliana Kwiatkowskiego, Aleksandra Puszkarenka, Enrika Granadosa, Mikołaja Majkusiaka czy Bogdana Dowlasza. I o tydzień późniejszy koncert Powroty, jazzowy koncert, jakby wracamy do jazzu. Saksofonista Henryk Miśkiewicz się zaprezentuje, ta Chopin University Big Band. Pod kierunkiem Piotra Kostrzewy zaprezentuje materiał z płatni Comeback. To taki hołowny też motyw koncertu, hołowna tema, która pouczy różne pokolenia artystów, różne estetyki, różne muzyczne wrażliwości. Jubilej 70
piatych narodzin jednego z najwydatniejszych polskich saksofonistów i klarnetystów, to zarazem powrót do dżeru, do kompozycji, jakie powstały na złamie 70. i 80. roku, odkrytych po rokach na nowo i tak, jak zwłaszcza dnes z wielką świeżością. Medżyń trzymała zawdzięki energii uniwersyteckiego big bandu. Henryk Miśkiewicz, podobnie jak Krzysztof Penderecki, buduje mist, może minulistiu, a teperyśnistiu, może doświadczeniom mastera, a energią młodego pokolenia muzykę i takie pizrynia idealnie koresponduje z ideą albumu Comeback. Tak, to widzę, że trzy pierwsze koncerty to już takie, że człowiek by chodził byty na każdym, a program teoryczny emanacji jest naprawdę wypełniony po berechy trwać od 4 lipca do 29 sierpnia. Odsyłam was na site penderecki-center.pl, bo tu do sprawdu tych koncertów jest ciła masa w różnych też lokalizacjach, bo i w Lusowiciach, w tej koncertowej sali, jak już wiem, o dwóch koncertach by się dbała, ale też w Landskoroni, ale też w dworze przed dworem, że to też się pojawiła to ta lokalizacja. Ale też się mi szmaryło w oczy, że w Krakowie, ale to nowy DTP już nie przypomnę, bo w Nowym Wiśniczu na Zamku to pewnie jest jeden z koncertów już 16 sierpnia. A tak to jak się na Lusowiciach w koncertowej sali. Wyberte się chocki na jeden, naprawdę poczujcie to tu sył tej muzyki, tego roda muzyki. A kiedy my przy 11 lipca, to od raz zapisujcie sobie to tu datu i godzinę, 15 godzina, i wyberte się na wernisaż wystawy do cyrku Bortnym. To wernisaż twórczosty Laury Dyczko. Laura Dyczko to jest artystka, jaka urodziła się w 1985 roku w Gorlyciach. Jest graficzką, projektantką, zajmuje się też malarstwem, wystawiennictwem, użytkową grafiką, wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Dyplom w 2006 roku zdobyła w pracowni projektowania produktu profesora Włodzimierza Dolatowskiego. W 2021 roku zdobyła stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Krasnych Sztuk w Warszawie. Od 2009 roku swoje roboty prezentowała na paru wystawach indywidualnych i grupowych. Cyto w Płocku, w Wrocławku, w Warszawie i innych w Cieszyni, a aktualnie najmniejszej jedną robotę możecie widzieć na wystawie formy prysutności sztuka Lemki Karpackich Rosyniów, jaka jeszcze do zarany w etnograficznym muzeju w Warszawie jest do obzerania. Tak, to kiedy tam desy, to wyberte się już teper do muzeju, a kiedy nie, to zapraszamy serdecznie do cerkwy Bortnym, do muzejnej cerkwy Grekokatolickiej cerkwy Bortnym, tam wernisaż. Druga część robić to artystkę prezentowana bude równoległy w maziarskiej zachorodii głosy. To znaczy, że to jedna instytucja, Muzej Dwory Karwacjaniów i Gładyszy w Gorliciach i jego oddzielenia. I wystawu bude te moczy widzieć od 11 lipca do 31 sierpnia. Kus czasu bude, ale najlepsze obserwować się. Może nie najlepsze, ale też ciekawi jest byty na wernisażach z 30 tysiąc artystką, a pak może sobie pryty raziszy na spokojne kontemplowania twórczosty. To jak jsme przy tym 11 lipca, to jeszcze druga oddzielenia muzeju z Kansem w Szembarku. Tam toho dnia odbude się rodzinny piknik, gala familijnej śpiłanki od 17 godziny. Bawmy rodyny, gala familijnej śpiłanki, wystupla Anna Sokołowska, Ala Brudzińska, Anna Diuk, Mateusz Mijal, Michał Gasz, Jacek Wójcicki, Łukasz Lech, a towarzyszy tym bude orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Podorosz, teraz najkraszczy śpiłanki dzieciństwa i najlepsze familijne hity. To 11 też lipca, a ja jeszcze wernu do najbliższego weekendu
I przypominam i serdecznie jeszcze raz zapraszam. W sobotę, 4 lipca, symbolicznie odświadkujemy nasze takie neokruchy ryczniki, 35 lipca reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa i 15 lipca naszego radia. Stryczamy się o 11.30 na bohosłużeniu na Święty Hory Jawir, a pak o 18.00 prelekcja dr Anny Muś, profesor Szleskiego Uniwersytetu, i od 18, czyli od 6 po południu, hostyna. Zbieramy też nasze archiwalne brusiane znymki. Budu desy tam za zadu siedziły czas zmieniaty. Będziemy oczy sobie posmotrzyć, jak sme się zmienili, jak się zmieniła bursa przez te wszystkie roky. Zapraszamy. Najfajniejsze świadkuje się w grupie, w większej grupie. Za to bardzo serdecznie zapraszamy. I jeszcze, choć to w nowinach i o naszym świadkowaniu, i o tej podii, o której chcę powiedzieć, to już było i jeszcze będzie, ale żeby tak paru raz o tym powiedzieć, żebyście nie zabyli, to w najbliższą piatniciu o godzinie 17.00 prosimy na besidy w języku i o języku. To promocyjna stricza kontekstualnego słownika lemkiewskiego języka, jaka odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim w aule 18.00, przypomnę, 18.00 po południu w piatniciu 3 lipca. To ta besida projdę z uczestnią profesor Oleny Dućwajfer, głównej redaktorki słownika, profesor Justyny Olko z Warszawskiego Uniwersytetu i profesora Paula Małeckiego z Technicznego Uniwersytetu w Krakowie, AGH. I będą prysutne też i členy, jakie opracowali hosła do słownika. A na koniec wystąpi duet Łada, jaki cudowo przykrasza to. Już na pierwszą podiju z naszego prostoru, ale jak i w swoim repertuarii ma śpiewankę na lemkiewską, ale z ciłej karpackiej obszary, tak że to serdecznie w imieniu organizatorium zapraszam na to striczu o słowniku. I teraz dla ochołody też śpiewanka Wietor Falgrab.

0: stromu, klonimy se pod naporom. Ako wytwi koszaty stromu, klonimy se pod naporom.
1: Jeden z słuchaczy podesłał nagrania z koncertu, na jakim był i że było super. No tak, bo to był koncert w ramach festiwalu Świt Pit Kaczerom, Międzynarodowego Folklornego Festiwalu, jak i Prochodyt, jak raz dobry, że przypomnął mi słuchacze, jeszcze możemy o tym wspomnieć. Od 25 czerwca do 6 lipca trwają koncerty w ramach festiwalu. Plakat ze wszystkimi wymienionymi koncertami może znaleźć to oczywiście i na naszym portalu, bo tam w zakładanci podii już informacja o tym festiwalu od jakiegoś czasu. Także to za wamy, za nami koncerty w Lignyci, Olesnyci, Góry i Zamenyciach, a też i dnes jest 29, to i w Liśce już odbyły się koncerty. Dnes koncert w Polkowyciach, galowy koncert o 18 godzinie, skorsze chorowot i uliczne animacji. W Witorok odbyły się występy w różnych opiekuńczo-wychowawczych placiłkach w Lignycy, Hojnowicy, Mierczycach, a 2 lipca galowy koncert w Polanyci, 3 w Rudni, 4 w Żeliszowi i Szprotawi, 5 w Lignyckim Polu i zakończenia finałowy koncert w Lignycy 6 lipca. Prezentują się ansambli z Chile, Czech, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Rumunii, Senegalu, Ukrainy i oczywiście z Polski. Z naprawdę dalekich zakątków świata swój folklor, swojej tradycji przyjechali młode artysty zaprezentować się tu do nas, do Polski. Chile, Czechy, Ekwador, Gambia, Indii, Meksyk, Rumunia, Senegal, Ukraina. Polkowyci, Polanycia, Rudna, Żeliszów, Szprotawa, Lignyckie Pole i Lignycia i dnes jeszcze Polkowyci. Koniecznie się wybrać, jakie tematy blisko albo i daleko.

Moi drogi, choriaczka, to daje się w oznakę nelem nam, tyż i zwiriatam. Za to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwytku Seła priucza cię do akcji takich informacyjnych, co robity, jak sobie radyty i podało takie pełne rekomendacji dla wszystkich, jakie są te właścicielami zwierząt, dla gazdiu, dla perewoznegiu zwierząt, odwodnienia i udar może zabyty w parunacet minut. I jak podaje ministerstwo, samochód to jest pekarnik. Reagujmy, nicz bude zapizno. To jest pryncyp rekomendacji, jako teraz sztoroka się powtarjat, a mimo to policja furt musi interweniować. Nikoli nie leszajmy zwierzęta w zaparkowanym auti, a żywtiny, nieważne te towtiny, cy i z lekko otworzonym wiknom, bo lem na 5 minut. Przy zewnętrznej temperatury 30 gradusiu sredyna auta nagryła się bars skoro. Protiahom paru na 30 minut kabina może osiągnąć nawet 50 gradusiu Celsjusza, stajuczy się dla psa czy dla kota śmiertelnym pułapką, kiedy budete widzieć w zapertym auti zwierzę, które ciężko dyszyć, no nie wahajcie się. Dzwońcie po policję, po miejscową straż, a w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia mamy pełne prawo zbyty szybo, żeby uratować zwierzę, które się prosto dusyć. Asfalt jak patelnia. Trzeba zmieniać harmonogram spacerów. Budy robimy nylem na parkingach. Ministerstwo Rolnictwa mocno przypomina, żeby w czasie największej choriaczki ciłkowito zrezygnować ze spacerów. Od godziny 11 do 18 psy winny przebywać w chłodnym, otinnenym miejscu. Jak bezpiecznie wyjść z psom litą, to najlepsze. Peresunący to tu aktywnist, dołuchy wędriłki planujcie wykluczni rano, peret 8 rano albo pizno wieczór. Chosnujcie reguł 5 sekund. Nie wyjdete na beton albo asfalt, przyłożcie do niego ruku, dołon na 5 sekund. Kiedy was nie paryt, to znaczy, że jest ok, ale kiedy czujecie choriaczku, to znaczy, że mocno poparytisz i łaby waszego zwierzęta. Kiedy się dast, to wse wybierajcie. Zelene steżki potrawi po oszutry, to też do kicianiu, bo też kamienia się nachyliła, ale najlepsze by było spacerować po zatinnych lisowych steżkach. Resort przypomina też, żeby pamiętać o tych zwierzętach, które są czasowo uwiazniony, mają tak samo prawo do pustynnego przebywania w tiny i do nieograniczonego dostępu do świeżej wody. Zapotrzebowania na wodę w czasie pawił bardzo mocno się zwykle we wszystkich gatunkach. Myski trzeba regularnie myty, a studena woda powinna być wymieniana parę razy na dzień, żeby zaochoczać też zwierzę do pytia. Pamiętajcie, żeby nie obliwać peregranego psa czy kota studeną wodą. Takie drastyczne działania to prosta droga do termicznej kryzy. Zamiast tego połóżcie w tiny wilgitny studeny rucznik albo zainwestujcie w specjalny maty, który studiat. Wielka spekota to też wielki wyklik dla rolnictwa, bo drastycznie pogorsza się dobrostan ciło stada, obniżacie jego produkcyjnist, co rekomenduje Ministerstwo dla Gazdiu, co gazda musi zmienić te swoje gazdiłci. Pierwsze, woda i tiń, po idła musi być furt kontrolowany i uzupełniany. Zwierzęta na pasowiskach wymagają dostępu do jakiego zatinnego miejsca, czy to wiata, zadaszenia, czy dereła i zabezpieczenia preparatami, jak odstraszają owady. Trzeba zadbać o wentylację w sredyni budynku, inwentarskich gazdyjskich budynków,
no, neophidna jest sprawna wentylacja, a w razie potrzeby wentylatoryce zraszaczy. Potrzeba też te roboty, wypaszowania, szczeplenia i inne weterynaryjne zabiegi, jakie mogą generować stres w zwierzęt, trzeba przenieść na poru bardzo rano albo wieczorem. Rygorystyczne wytyczne tykają też transportu zwierząt. Załadunek trzeba planować na niczne pory. Firmy muszą zmniejszyć obsadów na czepach, żeby zwiększyć cyrkulację powietrza, wyznaczyć możliwie najkrótsze trasy i maty zaplanowane jak awaryjne plany do transportu dopuszcza ciałem zdrowy zwierzęta. Sztokoli za mocno chciała nam zgryć to te zwierzęta. Co się dzieje? Jak to rozpoznać? Te zwierzęta, osobowo psy, chodzą przepraszam, hołowni chołodziać, a studiać, a hołowni peres takie dyszenia. Kole choriaczka jest za wielka, to mechanizm jest za słaby, a udar to jest stan bezpośredniej zachorozy życia. Alarmujące przyznaki to maryńcze ma hołosne, skore, ciężkie dychania, slinotok, też blida albo temnoczerwone, jasna, po polsku dziąsła. W zwierzętach z gazdiłki na gazdiłki to taka wydyma, apatia, osobiwist, neochota do pobierania paszy, przyspieszony dych. W takich już najgorszych premierach to zwierzęta może zwertaty idło, może ma te szwedku nastku na samce, to można tak pomóc w odniesieniu do zwierząt, może ma te problem z równowagą, może wpadaty w drgawkę, co robi ty, kiedy podozrujecie udar w zwierząt, to trzeba przenieść zwierząt w chłodne, zatinene miejsce i postepenno schowarzaty kompresamy takie zwierząt, nie poliłaty raptownie studeną wodą, ale na przykład mokryma ruczniami na karch kłasty, pidłaby, no i zapełnity dostęp do wody do pycia, nie wliwajcie na sył wody do pyska i trzeba skoro kontaktować się z doktorem weterynarii. To są rekomendacje, które podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwytku Sała.

pomału zbliżamy się do końca to dzisiejszego wydania Patrzysnej Godyny. To znaczy, że jeszcze przed nami to weekendowe premiery w polskich kinach i nawet nie od weekendu, ale od najbliższej seredy, no może te zabraty najmłodszych, na animacyju amerykańskiej produkcji Minionkę i straszyła. Minionkę ruszają w ekscytu już podróż do wkoła świta, chociaż najty najbardziej przerażające stwory nakrutyty swój film no tak horror, no w rodzaju horroru. Mały pomiczniki gru styczają niezwykłe stwory i pakują cię w serię nieprzewidywalnych przygód. To pełna humoru historia o kreatywności, chaosie i wielkich ambicjach małych łobuzów, dokazując, że dla wspólnej cili możesz pokonać wartość, pokonać każdą przeszkodę. Minionkę i straszyła. Dla mnie to do tej minionki to same jak straszyła, ale jakosy dity. To te filmy lublet. To te bajka dublet, a czerchowa produkcja od tego weekendu z wysokimi notami i od krytyki i od osób, jakie już filmy widzieli desy tam, to amerykańskiej produkcji dramo-komedia Pidnachołkom zaproszenia. Mamy Joey Angelou, jakie są supróżestwem z ponadletnim no, parą nad stażem. Prywidny ich związek jest wzierciowy, jest hidne, spokojne życia w poriadnym dystrykcie pod miastem Dityna, nie naliczył na brak groszy, ale pod tą puszczyną chowają się wzajemne pretensje, drobne konflikty, ale przede wszystkim nuda i rutyna. Kolejnego dnia zapraszają swoich sąsiadów, swobodna, przyjatelska besida zaczyna się zamieniać się w gru. Toż to teraz skrywany, chowany wychodzi na werch, a niewypowiedziane potrzeby zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych form. Jak to się skończy, no, pozerajte w kinach film Zaproszenia od tego weekendu w polskich kinach i komentarii zaczęło się ekstra, skończyło tak sobie. Inczy komedia z wielkim wyczuciem. Nie pamiętam, kiedy się tak głośno śmiał w kini. Super dialogi, aktorska gra, warta do bizrity. No, to zaochoczuje.

Trzeba by było pozerać na WC opinii, bo akurat na samym wierzchu to ty dobry. No to teper śpiłanka, a czochosy mi się tu, moi drogi, wszystko potratyło. No ale nie budę limboski.

0: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u Karpackiego Ruseniu w Державном етнографічном музею в Варшаві. В минулий вікенд проходили пошлітні опроваджання на прощання з виставом. Тото суботнє вели куратор доктор Михайло Шомко і координаторка Агнішка Клещ. Окрім іншого, оповіли вони о цілому процесі творення вистави, її фінальному виді і реакціях, яка викликала вона серед публіки. На виставі озвучали ті шлемки ускопічні в виконанню Юлії Дошно.
1: Думаю, що перший раз виджу таку велику виставу о лемках, не лем од нас, але зошвіта. І така різнородність того в той творчості, то є, навіть я ще не сподівала, що наші люди були і суд, і заповідатися, що будуть творити і будуть нас славити о світі. Чудово, що Михайло то піднявся і то зробив. Дай йому Боже здоров'я. Висідувала Юлія Дошна.
0: На опроваджанню була тіж присутна знана артистка Міша Фуртак, яка окрім іншого підкреслила роль вистави в будуванні власної достоменності.
2: І для мене особисто та вистава to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako Jałemkini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
0: Учасники суботньої події мали тіж додаткову нагоду обізрити образу, намалювану Юлієм Дошном. В неділю Державний етнографічний музей зачав день от лемківського снідання. Пак пройшло пошлітнє кураторське опроваджання з доктором Михайлом Шумко. На ним був тіж присутній артиста, котрого твору запрезентувано на виставі «Давид Стоболяк». Так артиста бесідує о том, що дала му до та вистава.
3: Дала мені то, напевно, що побачив, що темати лемковські, чи огульне показування культури, а також творення культури співчасні лемковської, ну, є потрібне. Я ті образи мої творив, якби, з потреби власної для себе. Не сподівався, що вони будуть комусь потрібні. Всіх лемків, яких знав до тої пори, то не були особи, якби, zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
0: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
4: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
0: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w Державnych mediach.
4: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
0: Wystawa przyciągnęła rekordowe czosło odwiedzających, byli też towarzyszący podii.
4: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, przykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola, tych działań było naprawdę bardzo dużo. I mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
0: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że wystawa będzie odkryta i szczelem gniz i zaran.
3: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam 2 dni. Dawid Zdobylak.
0: W najbliższą piątnicę 3 lipca Julija w Kminnym Osередку Kultury w Ущурузьком odbude się stricze z nazwą Besido w języku i o języku, promujące kontekstualny zbornik lemkiwskiego języka pod redakcją profesor Olena Duchfeifer. W streczu wezmą uczest profesor Olena Duchfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена Złownikowego ensemblu. Początek streczu o 18 godzinie.
5: To były nowiny Radia Lem FM.
6: Prejdź i ty na Rusenską Watru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní Motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, 2. júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

zdarzyło.

0: oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. Co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Pszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 53. Piatnicia 29 listopada, novembra 1946 roku. A Kwoczka w Seymour, Connecticut, dostał świeże pismo z sała Bortnoho, Gorlecki Powit. Pismo przyszło w Ameryku duże skoro, było w dorozilem 12 dni. Nie podajemy imienia autora pisma, żeby nie wystawlać niewinnego człowieka na nieprzyjemności ze strony tych lisowych band, które, jak widno, kontrolują mnoho seł na Lemkowszczyni. Bortny, 5 listopada, novembra 1946 roku. Donoszę wam, że ja od was otrzymał list, a za listą tak samo i pakunok, w którym był zimowy kołd, koszela, dwie dresy, trzy swerbliki, trzy dołota, niż, maszynka do holinia i tak dalej. Wsio przyszło w porządku, nie brakuje niczego. A teper się dowidujete, że nowego w Bortnom. To z jednej strony do Rosji już nie wyhaniają, ale z drugiej strony przychodzą z lisa ukraińskie partyzany i zabierają ludziom koni, młode swini, byki, barany, wojskowe łachy, wsio zabierają w lis. A jest ich wielka siła, mają tu bogato konej i sąd silno uzbrojeny, tak że wojsko polskie im nie może dać rady. Na Grybiuskiej Hori wojsko ich naszło w lisi, to się byle 3 godziny. Bogato wojska poranyle i ubyle. Wojsko tak samo im odbyło 40 konej i miasto im zabrało z boczkami tam, gdzie mal zachowane. Do Bortnoho przyszły wodne, dniom, i zohnale chłopci z ciłego seła i robili hromadu, że one są naprotył sowitił i naprotył komuny, i że nie chcą zrobić wojnu, a za nima, że obstanę Ameryka i inne kraje, które tak samo są naprotył sowietił, a w tej partii są Niemcy, Ukraińcy, Polacy i tak samo sowieckie bliżęci. Powiadają, że w skorym czasie będzie wojna naprotył Sowieckiego Sojuza i że tam zrobią inny porządek. Od tych ludzi, że pojechali do Rosji, nikt nie poucza jakie pisma. Ja od mamy tak samo nie mam już 3 miesiaci. A teper wam opiszę za Prokopa Tuza. Prokop Tuz wyjechał z Ameryki do kraju i postawił heł taku herzu, jak w Ameryce, o 3 roky, a potem lyszył i pojechał do Rosji, że tam lipsze. Ale nie polubiło się jemu i stoi dobroty wciuk nazad. No syn jego z żoną ostał się na zapadniej Ukrainie. A jego żena ostała się w kołchozie na wschodniej Ukrainie. Takhle sam Prokop Tuz wernął się i teper robić zasługę w Bortnom u Konrada Dziamby, bo w jego chyży jest teper szkoła. I tak powiedać, że mu dobry i że chciałby się wydity ze wsima Amerykanami. A na Rosyju zły i powiedać, że go obmanuli. I powiedać, że Rosja jest taka, że jej nikt nie zbada, jak one znają ocyganyty naród. Kwoczka przysłał w redakcji drugie pismo z Bortnoho, jakie pouczył od Maryi Glus. W piśmie od Maryi Glus pisze się tak. My byli wszystkie w Rosji, ale ja tam długo nie była, ale jeden miesiąc. I zmy chodyli do roboty od 8 rano do 11 wieczór za 20 de kazerna. To tak bardzo ludzie płakali. I duże pohupiło i pomerło z głodu. A my, jak zmy wybyli miesiąc i jak zmy wiedzieli, że nie wytrzymamy z głodu, to mama i nianio pomerli tam. A my przyszli nazad, ale my wszystko tam leżyli, korołu i gratia, co zmy zabrali z domu, lemłachy zmy zabrali i wtekli. A korołu zmy nie prodali, bo zmy dumali, że nas wernu do granici, to choć z koroła pute. Ale zmy przeszli, że tam nikt nic nie chwarył, lem zmy łachy nesli, to nam wszystko zakrali. Przyszli zmy domiu, hoły i bosy, ale i tak, dziękuję Bogu, choć zmy w hołych ścinach i bez koroły, no i tak lipsze jak tam. Ja teper w Polanii mam 3 dziłki. Jedna była w Niemcia, a dwie ze mną w Rosji. Najstarsza i najmłodsza były ze mną, a serduszcza w Niemcia. To i ona teper przyszła. Piszesz, co mam chłopa, to chłop mi chmer już bude da z 20 rokiu i oddała jem się drugi raz. To i drugi chmer już da z 12 rokiu. Tak lem żyju z tymi dziewczatyskami. Do teper jem sobie jeszcze radyła, bo choć korołu jem mała. A teper już synny jak nie poradzu, bo za korołu trzeba daty 50 tysiąc złotych, a ja nie mam ani 50 groszy. Ja przyszła z dietmy do hołych ścin, nie było ani wygladiu, ani peca, bo wszystko porozwaluane. Dalej zmy wyglady i pecy, kupiłam se 3 horci i 2 myski i to mam. Zerna zmy se zabrali i komperi, tak us mamy. Piszesz, droga sestro, kto w waszej chyży jest, to na jeny koho i wychlady pozabywany. Grunt trymała ja, ale jem odstupyła, bo bar z podatkę wielkie trzeba było płatyty. Wisem nacyt tysiąc za grunt, a ja nie mała, to mu odstupyła. Wychlady jem pozabywała i tak jest. Za sestrą różą sme byli razem w Rosji, to róża wse płakała. Dziłku młodszu tam oddała, a starszu nit, i tak jem ich leszyła tam. Teper nikt to nie pisze nicz, ani brat żaden, ani sestra. Jewa Czuchta, rodom z seła Wołowec, pisze jej z Żdyny do sestry Pajzy Wołk w Cleveland, Ohio. Donoszę wam, że moja rodyna wyszła ciła do Rosji ze wszystkich seł na okolici, lemia sama ostała się i stoi ciłej rodyny. Chodyłam po wojówce obsmutrywaty swoją wiczyznę, jak to wyhladat seło bez ludy. To barsne hardy wyhladat. Straszno pusto, chyże pozarastali rozmaitą trawą. No i gospod Boh zawaruje od takiej roboty świtowej. W nas teper jest już po żnywach i dost teper polywat. Zemli czerez wojnu wypłanili i zerno nim ci wybrali i chudobu i tak dalej. Wszystko wyczerpali z naszego kraju. Wszystkie produkty, łachy, czerewiki, aż i len brali to odszto na połotno. Blisko ciu Europu za wszystko odbierali i nie mogli się nim ci na isty czużego dobra. Dalsze prostytetu i druhu rodynu, żeby się poskładali, posłali jej dajaki pakunok, bo druhe ludy dostają mnoho. Sąd takie ludy, że to i po 10 pakunków dostali z Ameryki. Jurko Chomiak dostał pismo od brata Mikołaja, który opisuje preselenie naszego naroda i sternałki i susitnich seł. Grymalą. Semej, żołtnia oktobra 1946 roka. Sława Jezusu Chrystu, kochany brate. Pozdrawlaju tebe i twoju żynku i dity duże kraśni i serdeczni. Takoż tia pozdrawlat moja żena i dity. Pyszu ty, brate, że my wyjechali z Ternałki het. Ciła Ternałka wyjechała. Załadowali nas do wagoniu w Zarszyni i nas wywezli na schit, aż za Tarnopol, do Grymołowa. To zme heł. Chudobu tyż mamy heł, boż to zme mali, to zme przywezli. Pokynuli zme swoje rodynne miejsce. Wygnali nas na same świato Wielkden, mali zme świata w wagoni i w dorozi. Chyżu jem distał i pole harde, ale to, brate, czużyna, nie nasze. Nie dumaj, brate, że to tylko Ternałka tak wygnana, bo wsi seła wygnali, Puławy, Zawoj, Wisłoczok i druhy. Wsi musieli wyjechaty. Rozpuka była, ludy płakali za swoim majetkom, bo Ternałka spalena tak, że tylko cerką stoi di klebanyja, a bilsze nie ma nicz. USSR, Tarnopolska Oblast, seło Mazuriuka, Chomiak, Mikołaj. Pismo Stefana Kicharta, rodom z Perehrymki, który znajduje się teper w stalinowskiej oblasty. On pisze swojej sestry w Ameryce tak. Ja robotaju na pasiki w kołchozi i maju 70 uliu i ilko robit sadowodom. Nasta z Anną roblat w ohorodi, koło pomidorów, ohórką, kapusty i tak dalej. To robić się za trudodny. Może to by tam i zwisno, jak to idą kołchozy, bo opisaty wse to wzięłoby duże dołucho. Żyjemy choroszo. My wże przywykli do seho czasu, bo już minął hot 10 czerwca, jak my siódy przyjechali. Piszesz, żeby sprysłała pakunok, to nie posyłaj, poka ja nie dowiedzaju się, czy puścić i czy dojdę. Ja tobie napiszę. Nikt z naszej rodziny nie pochyb. Batko pomerli w 1942 hodu w zimie. Ja był duże ciężko ranny i darze nie dumał, że budu żyty w świti. No sej czas, ja zdorowej. Kole sowity nastupali na Niemcio 16 sicznia 1945 hoda, upała kula na mądrego zachorodu. Ja tam stojał, to ranyło mene i dwóch ruskich soldatiów. Odłamok z granaty probił meni prawe ramię. No w krośni, w szpitali, meni wyniali. Ja mał tam dwie operacje. Nikoli ja nie dumał chodyty po zeleni trawi, no sej czas ja zdorowy i możu rukom robyty. Za Polszczu ja nie dumaju, ja szczęśliwy, że to siuda przyjechał. Szkoda, że to siuda ja nie przyjechał 20 lat temu nazad. Zemla tu chorosza, pełnorodna, taka, że to nie trzeba hnoity, można żyty. Chlip ist się tylko pszeniczny, nie tak jak w Polszczy, gdy był żytni albo jaczminny. Gdy ja żyju, to siły do najbolsze pszeniciu. No Niemiec zniszczył straszne zawody, fabryki i seła. Seła tak poneszczeny, że to ani nie można poznaty, co tam seło było. No czuża praca nie wyszła jemu na dobro, bo on sam propał. W polszczy w jaśli, Niemiec czeraz miesiac palił i mnuał. Nie ostał się w jaśli ani jeden dom, tylko kupy ruiny. A naród wyhnał z miasta, aż straszno pysłace, co on robił. My błahodarny. Naród tu dobry, my no tu duże lublat i uważajut. Był ja w Stalino i choworu z najbolszym naczelnikiem choroda. To ty ludy, kotry chociat idy nazad do Polszczy, to nie roby, kotry chodili by żyty, a nic nie roby ty. A za paru lit wsi rany nanesene Niemczom zachojać się, a my i weź naród budemy żyty szczęśliwo i bohodatno. Sestra Maryja żyje od mena około 150 km. Ja żyję od stacji żeliznej drogi 2 km, a Maryna od stacji 7 km. Można i chaty pojzdom, kole chocze. Adresy nie podane prawilno, nazwania rajonu perekruczeny, bo takich rajonów, jakie podane w prawdzie, nit w tej oblasty. No staje się, aż to sam Kichard Stefan nachodzi się w Awdyjewskim rajonie, a Maryja wychowanec w Ambrozyjskim. Maryja Popka w Herkimer, New York, dostała pismo od sestry Juchaskę Maciejewskiej, pereseldewszej się z rodyną i z izb w Tarnopolsku oblast. Pide datom 17 marcia 1946 pisze tak. Teper dowidali z mysia, że listy z Ameryki przychodziat ludziam heł, to i my zadumali do was listy napisaty. Donosimy wam, że zme piszli ze swojego rodnego seła na pereselenie i teper zme w Tarnopolskiej oblasty na Ukrainie. Wyszli zme z domu w 1945 roku w misiaciu lipniu. Tak samo nasza sestra Oryna wyszła z mużem z Litmy, to mieszka w trzeciej chacie od nas. A brat Petro ze swoją familią i sestra Marta jeszcze zostali doma. Jak zme wyjeżdżali, to nam kazali wszystko brate, co mamy, to zme wzięli sobie korołu, bo zme już lem jedną mali, i gratia, co najpotrzebniejsze. A pole teraz nam nadzielili w marcu, to zme dostali 5 hektarów. I wece by nam nadzielili, ale zme wece nie chotili, bo na razie to nie zasijemy, bo nie mamy czym. Mamy jedną korołu i starego koniska, co zme heł kupili. A teper donosimy wam, że nas jest heł 30 familii w jedną seli. Biliczniane i izbiane i majże wsi w jednej ulici. A z bratą Fecią zme o meczu, tak jak zme byli w izbach. Szwagier Andrzej Brajan w trzeciej chacie od nas, a Wanio Płaskoń, Andryju, też niedaleko od nas. Majże wsi susidujemy, które zme razem wyszli. I Michał Cugler, niedaleko od nas, na drugą seli, w Irchiuciach, gdzie był nasz Petro. Ale Petro powernął się do mił w 1943 roku i jeszcze jest doma. No, spodziewamy się, że pewno tisz wyjdzie i przyjdzie ku nam. Ku nam teper przyszli chłopci z izb, co byli przy wojsku. Przyszło sześcioch. To nam opowili, jak jest w izbach. Nasz adres, oblast Tarnopolska, rajon Kopeczynci, poczta Chorostkił, seło Kluwinci, Maciejowski i Teodozyj. Pod adresą sestry ostało się trochę swobodnego miścia na papery, to pisała dalsze. Brunariany też wyjechali. Bratowa Pelagia wyjechali z nimi i do nas pisali, to one piszli dalej i sąd w Stalinowskiej oblasty, ale piszut, że rady by gunam pryty. A jeszcze donosimy wam, że chyżusmy dostali dost dobrą. W mieszkaniu Trystancyi. Chata murowana ze surowej cechły, kryta blachą. Przy niej jest szpichlir i wozołnia i dwie stajni i chlił pod drugą werchą. Kryta dachiłką, a stodoła na zerno kryta sołomą. Stodoła już płanna z gliny i stajny z gliny, ale jeszcze dost dobry. To pismo było pisane 17 marca, no poczta w Lwowie propustyła jego aż 24 wersnia. To znaczy, że to na poczcie w Lwowie drżali jego 6 miesięcy. Od naszych pereselenci ulemków w Sowieckim Sojuzie przychodzą różne pisma. Odny duże dobry pyszut, jak na przykład Stefan Kichard z Peregrymki, którego pismo przywedene powyższe, no druhy płaczut na swoją bidu. Niże podajemy urywki z pisma, jakie pisze Jełka Stach i jej doczka Anna, rodom i z Radocyny, Gorlickiego Powita, do brata Symona Kuryłko w New Yorku. 1 wersnia, septembra 1946. Ja, twoja sestra Jełka, na sam peret tebe, drogi brate, serdeczno pozdrowlaju za swoją ciłą familią. Ja dostała tot list, co ty peredał do Amontyja. Ja się za tebe bardzo dowidowała. Kto pisał do Ameryki, to ja się za tebe dowidowała i dał Bóg, co jem się dowidała. To ja się bardzo potieszyła. Nasz brat Iwan umer. Lem ja nie znam de, bo on odtal piszał, że pide nazad do Radocyny. To nie znam. Bo powidają, że umarł w drodze, a pajza jego diłka i bratowa Nasta są do doma. No nie znamy, gdzie jest druga diłka z oziacią, bo one wszystkie piszle razem odtal. My nam ale niejakoj widomosti od nich, lem nam czuży ludę pisali, że brat umer. On heubar spłakał, jak sme przyszli. I ja płaczu, że tak na stare roky ja piszła za swojego peca biduaty, że trzeba za kuską chliba chodyty. My byli dalsze gdy Amontej, a teper sme przyszli tu bliżej k Tarnopolu. To my prodale wszystko, co sme mali i isty kupuale. A teper ja Anna Stach, jełczyna Diłka, pozdrowlaju was ze swoim mużom i ze swoimi dietmy, bo mają dwoje i donoszą wam ujku, że moi mama bars się wstarili. Żeby doma byli, to by jeszcze daku spożyli, a tak to lem za jedno płaczut, że się tak na starist doczekali. Mama bars boha prosiat, żeby lem hełne chmerli, żeby choć chmerty piszli do swojego kraju. Tarnopolska oblast, Wielki Birk rajon, Wawory poczta, z komorochy seło, Stach Anna.

0: Realem FM.
1: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimkiu karpackiego Rusyniu w Državnom etnograficznym muzeju w Warszawie. W minulý weekend prochodili poslední oprowadzania na praszczania z wystawą. Toto sobotnie wele kurator dr Michał Szumko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Окрім іншого, оповіли вони о цілому процесі творення вистави, її фінальному виді і реакціях, яка викликала вона серед публіки. На виставі озвучали ті шлемки ускопічні в виконанню Юлії Дошно.
2: Думаю, що перший раз виджу таку... taką wielką wystawę o lemkach, nie len od nas, ale z oświta. I taka różnorodność toho w tej twórczosti, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli i są i zapowiadać się, że budut tworzyty i budut nas sławyty o świecie. Czudowo, że Michał to śpiewniał się i to zrobił. Daj mu Boże zdrowie. Wysiedłała Julia Doszna.
1: Na oprowadzeniu była też przysutna znana artystka Misia Furtek, jaka okrem inczoho podkreśliła rolę wystawy w budowaniu własnej dostojności.
3: I dla mnie osobiście ta wystawa to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako Jałemkini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
1: Uczestnicy sobotniej podziei mali też dodatkowo nagodę obizryty obrazo namalowany Julią Doszną. W niedzielu Državny etnograficzny muzej zaczął dzień od lemkiewskiego śniadania. Pak proszło poślednie kuratorskie oprowadzanie z doktorem Michałem Szumko. Na nim był też przysutny artysta, którego tworo zaprezentowano na wystawie Dawid Stobolak. Tak artysta besiduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
4: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy lemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie łemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich łemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
1: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szumko.
5: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
1: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w državnych mediach.
5: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
1: Wystawa przyciągnęła rekordowe czasło odwiedzających, byli też towarzyszy podziei.
5: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola. Tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
1: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że wystawa będzie odkryta i szczelem gniz i zaran.
4: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam 2 dni. Dawid Zdobylak.
1: Найближчу п'ятницю, 3 липня і лея, в Кмінному осередку культури в Ущуруском відбудеться зустріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний збовник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В зустрічі візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олько, професор Павел Малецький і члени збовникового ансамблю. Початок зустрічі о 18-й годині.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
6: Прийд і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрий може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас багатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополовського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать багатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштати. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена до та найліпші атракції. Не забудьте, 2 юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztukalimki u Karpackiego Ruseniu w Державном етнографічному музею в Варшаві. В минулий вікенд проходили пошлітні опроваджання на прощання з виставом. Тото суботнє великуратор доктор Михайло Шумко і координаторка Агнішка Клещ. Окрім іншого, оповіли вони о цілому процесі творення вистави, її фінальному виді і реакціях, яку викликала вона серед публіки. На виставі озвучали ті шлемки ускопічні в виконанню Юлії Дошно.
1: Думаю, що перший раз виджу таку велику виставу о лемках, не лем од нас, але зошвіта. І така різнородність того в той творчості, то є, навіть я ще не сподівала, що наші люди були і суд, і заповідатися, що будуть творити і будуть нас славити у світі. Чудово, що Михайло то піднявся і то зробив. Дай йому Боже здоров'я. Висідувала Юлія Дошна.
0: На опроваджанню була тіж присутна знана артистка Міша Фуртак, яка окрім іншого підкреслила роль вистави в будуванні власної достоменності.
2: І для мене особисто та вистава to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako Jałemkini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
0: Учасники суботньої події мали ті ж додаткову нагоду обізрити образу, намалювану Юлієм Дошном. В неділю Державний етнографічний музей зачав день от лемківського снідання. Пак пройшло пошлітнє кураторське опроваджання з доктором Михайлом Шумко. На ним був ті ж присутній артиста, котрого твору запрезентувано на виставі Давид Стоболяк. Так artysta besiduje o tym, co dała mu to ta wystawa.
3: Dała mi to na pewno, że zobaczyłem, że tematy łemkowskie, czy ogólnie pokazywanie kultury, ale także tworzenie kultury współcześnie łemkowskiej, no jest potrzebne. Ja te obrazy moje tworzyłem jakby z potrzeby własnej, dla siebie. Nie sądziłem, że one będą komukolwiek potrzebne. Wszystkich łemków, których znałem do tej pory, to nie były osoby jakby zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
0: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szymko.
4: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
0: Ważna była też prysutność lemkiewskiej temy w Державnych mediach.
4: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
0: Wystawa przyciągnęła rekordowe czasy odwiedzających, byli też towarzyszący podii.
4: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną, jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola, tych działań było naprawdę bardzo dużo. I mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
0: Pasidułał dr Michał Szymko. Przypominamy, że to wystawa będzie odkryta i szczelem gniz i zaran.
3: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam dwa dni. Dawid Zdobylak.
0: W najbliższą piątnicę 3 lipca Julija w Gminnym Osередку Kultury w Ущурузьком odbude się stricze z nazwą Besido w języku i o języku, promujące kontekstualny zbornik lemkiwskiego języka pod redakcją profesor Olena Duchfeifer. W streczu wezmą uczest profesor Olena Duchfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена Złownikowego ensemblu. Początek streczu 18 godzinie.
5: To były nowiny Radia Lem FM.
6: Prejdź i ty na Rusensku Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Projekt Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach o nazwie Łemkowskie Radio Internetowe LEM FM jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach z nachołką Lemkiwskie Internetowe Radio LEM FM realizujemy zawdzięki finansowi Pitpori z dotacji Ministra Wnutrisznich Spraw i Administracji Polskiej Republiki.

0: Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowej.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. To już poslední dny wystawy pod nazwą Forma prisutnosti sztuka Lemki u Karpackiego Ruseniu w Державnym Etnograficznym Muzeju w Warszawie. W minulý weekend prochodili poslední oprowadzania na prощanie z wystawą. Toto sobotnie velikurator dr Michał Szomko i koordynatorka Agnieszka Kleszcz. Окрім іншого, оповіли вони о цілому процесі творення вистави, її фінальному виді і реакціях, яка викликала вона серед публіки. На виставі озвучали ті ж лемківські пісні в виконанні Юлії Дошно.
3: Tu mam, że перший раз виджу таку taką wielką wystawę o Lemkach, nie len od nas, ale z oświta. Taka różnorodność tej twórczości, to je, nawet ja się nie spodziewała, że nasze ludzie byli sud i zapowiadać się, że będą tworzyty i będą nas sławyty o świecie. Чудово, що Михал то піднявся і то зробив. Дай йому Боже здоров'я. Бесідувала Юлія Дошна.
2: На опроваджанню була тіж присутна знана артистка Міша Фуртак, яка, окрім іншого, підкреслила роль виставу в будуванні власної достоменності.
4: І для мене особисто та вистава to był taki też zapalnik, który mi uruchomił wiele pomysłów na to, kim ja mogę być też w tej społeczności, kim ja mogę być jako ja Łemkini w dzisiaj, jak mogę budować swoją tożsamość, nie wykluczając tego kawałka mnie, który jednak jest i nie ma powodu, żeby po prostu trzymać go w jakiejś ciemnej skrzyni na dnie szafy, tylko po prostu jak z niego mogę korzystać.
2: Учасники суботньої події мали ті ж додаткову нагоду обізрити образа, намалювану Юлієм Дошном. В неділю Державний етнографічний музей зачав день от лемківського снідання. Пак пройшло пошлітнє кураторське опроваджання з доктором Михайлом Шумко. На ним був ті ж присутній артиста, котрого твору запрезентувано на виставі Давид Стоболяк. Так, артиста бесідує о том, що дала му тута вистава.
5: Дала мені то, напевно, що побачив, що темати лемковські, чи огульне показування культури, а також творення культури співчасні лемковської, ну, є потрібне. Я те образи моє творив, якби, з потреби власної, для себе. Не сподівався, що вони будуть комусь потрібні. Всіх лемків, яких знав до тої пори, то не були особи, якби, zainteresowane stricte sztuką i myślałem, że te tematy to będą tylko potrzebne mi jako do takiego rozwoju, do poszerzania tych tematów wewnętrznie. Natomiast bardzo się zdziwiłem też odbiorem w internecie tych prac, że jednak dla kogoś są ważne, są potrzebne i że też wielu Polaków odbiera je jako potrzebne, bo nie sądziłem, że one tak będą jakby rozpowszechniane i tak będą potrzebne ludziom po prostu.
2: A tak posiadał o wystawie jej kurator dr Michał Szumko.
6: Ja nie wierzyłem, że ta wystawa w ogóle się odbędzie, że Polska Instytucja Kultury da całe zaplecze, by tak szeroka ekspozycja mogła powstać.
2: Ważna była też obecność Lemkiewskiej temy w državnych mediach.
6: Jestem szczególnie dumny, że przez te 6 miesięcy w polskich mediach pojawiała się nazwa Łemkowie równa się Rusini Karpaccy, że w Wogu Polskim, w Gazecie Wyborczej, w Telewizji Polskiej, w najważniejszych polskich czasopismach, programach pojawiało się określenie Rusini Karpaccy, co było też dla mnie bardzo ważne.
2: Wostała przyciągnęła rekordowe czosło odwyczajuczoch. Były też towaryszucze podii.
6: Oprócz wystawy, co jest też bardzo ważne, zależało mi na tym, żeby powstało miejsce spotkań, miejsce edukacji, żeby ta wystawa miała tę warstwę merytoryczną jeszcze bardziej pogłębioną, bo zdaję sobie z tego sprawę, że teksty kuratorskie tekstami kuratorskimi, natomiast cały ta ilość tych spotkań, między innymi wykład Kim są Łemkowie, wykład o akcji Wisła, debata nad stanem kultury i języka Łemków, pokaz filmów Warhola, tych działań było naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które brały udział w tych warsztatach, spotkaniach, debatach, wykładach, że coś w nich zostanie i że ta widzialność nasza łemkowska będzie w społeczeństwie polskim dużo większa, ale też dużo bardziej świadoma.
2: Posiadał dr Michał Szymko. Przypominamy, że wystawa będzie odkryta jeszcze Lemgnis i zaran.
5: Bardzo dziękuję za przybycie na wystawę i jeszcze zapraszam 2 dni. Dawid Zdobylak.
2: W najbliższą piątnicę 3 lipca juleja w Kminnym Ośrodku Kultury w Uścioruskom odbude się stricza z nazwą Besido w języku i o języku, promujące kontekstualny zbornik lemkiewskiego języka pod redakcją profesor Olena Dutschpfeifer. W streczu wezmut uczest profesor Olena Dutschpfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i člena zbornikowego ansamblu. Początek streczu o 18 godzinie.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
7: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, 2. júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i ujemienia informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świt
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasni wszystkich drogich radych słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski. Mamy 29 czerwca 2026 roku i to pomaleńk, można powiedzieć, taki period najdłuższych dni wróci. A i chyba najhoriacze, choć się mi zdaje, że to lito iszczy. Ostatniego, ostatniego słowa nie pojęło. Tak czy tak, my dijemy od zhoriaczo. Ale lem przypomnę, w programie Trzy świty budu z wami dnes do 9 godziny, to tu już nacił godzinu, a jeszcze pokrem toho postaram się wytrwać po 9 godzinie fizyczno, żeby powiesty dnesiu słowowiciu nasz to już te pre was wszystkich bardzo, ale to bardzo kraśni. Proszę za to, budźte z radiom LEM FM.

I wracamy do Trioxity i Horiacza Studia Radio LMFM. Przypomnę, dnes 29 czerwca 2023 roku, jaki jawlać się 180 dniom toho roku w rerojańskim kalendarii. Do kińcia roku ostaje jeszcze 185 dni. To okrem toho, kiedy dobry rachuju, 23 den junia, czerwcia w juliańskim. Nie, probacz, to źli rachuję. Tak, to 16 den junia, czerwcia w juliańskim kalendarii. Dnes za gregoriańskim kalendarium iż świadkują Beata Maria, Petro i Paweł, a za schidnim juliańskim kalendarium dnes Tychona i Michała. No i z tej przyczyny też tym, że dnes świadkują Petra i Pawła, znaczy wszystkim Petram, wszystkim Pawłom, wszystkiego dobrego i tym naszym redakcyjnym, i tym bliższym, i dalszym znajomym, żebyście długo żyli w zdrowiu przede wszystkim. Okrem toho, sud, o, jakie mi się naszło, Międzynarodne Świato, Międzynarodny Dzień Tropiki, to jak raz śmiło możemy i w naszym regionie dnes to świadkowaty, kiedy mamy już i tropikalne noce od paroch dny, no ja, a samo dny to już druga absolutnie sprawa. Kto jeszcze świadkuje? Grenada świadkuje den rybołowlinia, w Ekwadorii den inżyniera. Nepal świadkuje nacjonalny den ryżu, w Niderlandach den weterani, a Seychelles to te ostrowy świadkują den niezależności na pamięć po 1986 roku, kiedy to tu, że niezależność uzyskali od Wielkiej Brytanii. 8:25 minuty, a wy słuchacie Radio LMFM.

Tak, i wracamy od Komoryka do programu Turist Suite w Radiu Lem FM. Nazywo, jak i przypomnę, program to żedne z Pidłaszowskiego studia Radia Lem FM. Idziemy do podziw związanych z dzisiejszym dniem. Zacznę od tej podziw z 1973 roku, kiedy to wybuchło wielkie powstanie połabskich Słowian. No i można powiedzieć swoją taką niezależność, albo częściową niezależność utrzymali do 12 stulecia. Przejdziemy do 1313 roku, kiedy to w czas premiery Szekspira Henryk VIII zhorił teatr Globus. A w 1849 roku, w czas wesny narodził francuskie wojska, weszli do Rzymu i likwidowali proklamowaną pierwszą rzymską republiku. 1900 rok była zasnowana Fundacja Nobla, znaczy to ta fundacja, jaka zajmowała się majątką Alfreda Nobla i mała i majątka za zadaczą rozdawaty, albo tak groszamy, możesz powiedzieć, zarażaty, żeby nowo nagrodę dla osób najbardziej spryczynionych do rozwitku danej kategorii, danej oblasty znań, żeby ich nagrodzić. 1941 rok to wielka tragedia na Litwie, w Kowni skończył się 5 dni trwający pogrom Żydów w Kowny, jak i proweli lokalna litowska nacjonalista razem z Niemcami. To uderzy zgonęło 3800 osób. 1949 rok w południowoafrykańskiej republice zaczęła dziać polityka apartheidu, znaczy weszł taki zakon, który na premier zabronił rasowo zmieszanych ślubił. To idziemy do 1956 roku, kiedy to Marilyn Monroe wyszła za mąż za amerykańskiego pisatela Artura Millera. Zresztą nie na długo, zdaje się, bo rozwieli się w 1961 roku. To jeszcze może taka z 1981 roku podjęła kosmiczny program Sojuz i sowieckie kosmonauty. Trochę było Dobrowolski, Wolkow i Pacajew. Byli pierwszymi ludźmi, którzy zgnuli w kosmicznym prostorii, kiedy to, że jak wertali na Ziemię, wytekło powietrze z kabiny w ich sojuzie 11. To jeszcze 1989 rok w radiu Swobodna Europa i odraz w Hołosie Amerykę była wyczytana petycja, jaka żadała polityczną swobodę w tołdyżnej Czechosłowacji. No to jeszcze jedna podija z 2007 roku. Firma Apple wzięła do sprzedaży pierwszej iPhone. Takie to podii związane z dzisiejszym dniem, a my uczujemy się już o niedługo.

I wracamy do studia Radia LMFM, program Trójświty. Idemy gu ryczniciam z rusyńsko przyry, tak już szulem powiem, kiedy budach to jednym okom smotrił, albo jednym okom i uchom był z LMFM, a drugim smotrił na mecze, to Brazylia z Japonią, dalsze remis 1-1. I to chyba mała niespodziewanka. Wracamy do Ricznic. Jak się nawierzył do tych, że to minęły przez weekend, a w weekend 27 czerwca, w sobotu, w minułą sobotu, dwie podii ricznicowe minęły, okrem tego daty narodzenia cy inczy. No chyba zacznę od podziw z 2001 roku, kiedy to był błogosławiony Teodor Rąża, rosyjski mukaczyjski episkop i przez rekatolicką cerkę uznany za muczennika. To okrucha 25 ricznicia, zresztą w poslednji weekend w mukaczyjskiej jeparchii prochodli stoj przyczyny praznowania. Mostajuczy na Podkarpackiej Rusy 2007 rik w Mukaczowi był odkryty pamiętnik Aleksandra Duchnowicza, autorstwa skulptora Rizbiaria Michała Belenia. To druga z tych podii słowotnych, co jeszcze możemy wziąć sobie datu narodzenia z 1787 roku, by się dojść o Teodorii Rojkowiczu, świeszczynniku, dijaczu i cerkownym, i kulturnym, i sospilnym, to był też publicysta i redaktor rusyńskich periodykiów, a narodził się w Drenicy, to dzisiejszy okres Sabiną, a w mer w 1963 roku w Priaszowi. Ostajuczu w Priaszowie. 1964 rok to też sobotnia data

69 RIK, sobotnia data, to data narodzenia Michała Hudaka, moderatora i aktora rusyńskiego aktora. Z sobotą związane też daty śmierci, data śmierci z 1965 roku, to Wasyl Lata, pedagog, publicysta, lingwista, narodzony w 1921 roku w Pczolinem, a w mer w 1965 roku, jak im powiem, w Bratysławii. Data spered roka, data śmierci w 2025 roku, to Jarosław Sysak, aktor, teatralny reżyser, dyrektor teatru Aleksandra Duchnowicza i dijacz w obszary kultury pomiędzy Rusynami Priaszywskoj. Rusy, iż Jarosław Sysak, dodam, wyrodził się w 1939 roku. Z wczorajszych dat to już idziemy teper na Lemkowinu 28 czerwca 1922 29 roku wrodził się Teodor Gocz, to lemkiwski dijacz i sospylny osnowatel i dołoriczny, można powiedzieć, kurator też Muzeju Lemkiwskiej Kultury w Zendranowi, znany jak też jeden z solistów sławnej Lemkowina i jego piśnia Powiczte mi kumelnate, ale też i incze, bo o tym dobry znate. No i idziemy do dneśnich ricznic, może najpierwsze taka ricznicia, jaka proszła, smutna ricznicia z 1945 roku, kiedy to była podpisana umowa pomiędzy Czechosłowacją a Sowieckim Sojuzem, znaczy umowa o tym, że Czechosłowacja odstępuje Podkarpacku Ruś Sowieckiemu Sojuzowi, ale to jest, jak się pewno dodumujecie, umowa z de jedną stroną był Stalin, no nie była jakaś taka chyba bardzo szczęśliwa i bardzo sprawiedliwa. Zresztą to ta aneksja, jak jej nazywano, Podkarpackiej Rusy, która iszła od 1944 roku z rusyńskiej perspektywy, jest postrzegana jak o nas, bez nas, postrzegana też jak taki rusyński monachium, to znaczy po 1938 roku jeszcze z Hitlerem. No tak czy tak od tamtego czasu, Підкарпатські русини сталися громадянами Совєтського Союзу і дуже багато рефлексів того, на жаль, тривати до днес, хоч від 1921 року, в тому же Совєтському Союзі вже не знаходять. Ну, добрі, то іще єдна річниця, важна річниця з днешня, з 1883 року, коли вродився Миколай Бескіт, священник, історик, літературознавця, тоді ж редактор, видавав газету w Priaszowi, też wydawał historyczne knygi z oblasty literatury o Duchnowiczu, o Stawrowskim Popradzie, Weloch Inczech, w mer Mikołaj Beskid w 1947 roku w Koszyciach. A w Radiu Lem FM kusiczka bliższe jak 15 minut do 9 godziny, a pewno się nie możecie doczekać tego, że to będzie tak jak wse, przy kińcy trzech świtił. Czy będzie lało, czy będzie deszcz, a jak się za obłaczok posmotrite, to pewno widzicie, że no, w dakotrych regionach może z tym być różni, ale to już o tym po pererwie.

Słuchacie LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

0: Tak i wracamy jeszcze na ten poslidni wchit do naszego rozgrytego studia i wam powiem, że lem, żeby dnešniu, no może i zaraniśniu, jeszcze nic wytrzymaty i budy dakus polehoty. To znaczy zaran do 32 gradusi w Gorlyciach, bo smutuję jak raz na Gorlyci. No i jeszcze zaran budy pekło sące, ale w seredu już może się spodziewaty popołudny, przede wszystkim bury z perunami i z temperaturą do 31 gradusił, ale zdaje się, że to buri to tak rozrzenut to tu spekotu i w czwartek będzie już lem w Gorlyciach 20 gradusił z minimalną temperaturą w nocy 13, ale czwartek będzie może powiesty takoj lem z deszczą. W piątnicy cisz polije, ale trzeba cisz prywakaty do tego, że w piątnicy na sobotu temperatura minimalna może w Gorlyciach pasty do 11 gradusił. No szalnota straszna, ależ toż zrobity. Temperatura około 30 gradusów do Gorlic wernut, aż do Pirona Juliańskiego Petra i Pawła. To idu do Polkowic, tam jeszcze teper 25 gradusów. Cisz najbliższa nic będzie taka, muszę powiedzieć, tropikalna, ale tam jeszcze może pryty dost tak szaleny buri. Zaran lem do 20 cemoch, lem by się idu do 20 cemoch w Polkowiciach za to, że niebo zakryją chmary, a w sredu lem do 22 i cisz, muszę się spodziewać bars ostrych buri. W czwartek duże sącia i do 26, a piatnicia, sobota, niedziela na zachodzie Polski z taką temperaturą do 22-21 gradusów i w nocy też będzie padała temperatura do 12 gradusów. Idę do Prieszowa, teper tam 24 gradusy, zaran jeszcze będzie bardzo horiaczo do 35, nocy też jeszcze horiaczy, ale sereda lem do 31, a w czwartek piatniciu 22-23 gradusy i może się spodziewać tam deszczu, choć powiedzmy, że najbliższy weekend będzie dakus teplejszy jak na Lemkowini, bo z temperaturą do 23-4 gradusów. Pidu do Mukaczowa, tam teper iszczy 29 gradusów, a chyba hneska do Soroka desy podchodziło na pewno. Zaran jeszcze bardzo horiatrzo, 30 w seredu i velobury do 34 i nie będzie takiej gwałtownej polechoty, gwałtownej zmiany w czwartek do 20 cemoch i buri zresztą w seredu ciszy w Mukaczowi. W piatnicy polije i temperatura do 26 i po tym zacznę, bo to tak około 25-26 na Podkarpackiej Rusy. Smotrił teper na Komloszku w piwniczno-schidnich Madiarach, tam 22 gradusów i najbliższe dny ciszy prynesu deku polechodu. Znaczy, jeszcze nie zaraz, bo zaran w Komloszci w witorok do 37 gradusów w seredu i jeszcze do 32 w czwartek przydód doszczy i siakus o, nie, duże się ochłody do 24 gradusów i takie 25, 24, 26 do kińcia tego tygodnia w Komloszci jeszcze budę. Idę teper za to do Ruskiego Kresura w Wojwodyni, tam iszczy teper 31 gradusów. Zaran będzie iszczy do 39, w seredu do 33. Dakus lekszy, bo prydut buri będzie w czwartek w Ruskim Kresurii, bo z temperaturą do 25 gradusów. Ale to na chwilku za to, że piatnicia, sobota, niedziela 28, 29 gradusów tam w piwnicznej Serbii. Już to zrobity. Taki mamy klimat, jak to by się działo, ale trzeba pyty duże wody, nie wychodzicie na pełne słońce. To wam rekomenduję, bo ja znam kilką wody za to tu godzinę. Teper tu w perewach wypył przy wysokiej temperaturze w studiu. Ale ja malinko z wam upraszczał, nie będę się aż tu tak o chwalił, kilku tej wody piszło. Welo, wycisz pijcie welo wodę. Praszam się z wami w programie Tri Świty. Poneże one doła, poczujemy się w programie Słowicia. Besidułał Demko Trochanowski, Tri Świty w poniedziałek 29 dnia czerwca. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tri Świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Tri Świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżasz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam krasień, drogi radio słuchaczy z Horiaczego studia Radio LM FM. Besieduje Demko Trochanowski. Witam krasień w Słowicy. Witam krasień w programie o języku i na językach, tak jak osymisia ostatnio. Dobry to zapowiadać. Przypomnę demko@lm.fm. To mi mailowy adres. Rekomenduję Horiaczu pisaty. O, Horiaczo, ojoj, nie, piszcie, prosto piszcie. Horiaczo dnes nie jest dobrym słowem, kiedyże malibyśmy go rozbierać w inny sposób. No i chyba tylko, komunikatory też możecie śmiło chosnować. Dumam, że tak jak do teper będziemy sobie besiedwać, a besied, o, joj, welo. Cóż, zaczynamy dżinglem, tak jak wse. I pójdziemy sobie z programem. Już pomaleńkę dalsze.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wracamy do Słowowici. Jeszcze raz was kreśni. Witam. I dnes tema taka kus może jak produżenia toho, co było w poprzednich programach za to, że jak się wkazało, dost ona rezonuje, dost velo maje iż widań, dost velo maje takich może iż aspektów, które jeszcze by trzeba było dajak dopełnić. A przypomnę, że siedzieliśmy w poprzednich programach o tym takim, co nam ostało z jem i z jes. Znaczy, że to takie M i S, samo, co dostawlamy do dajakich sliw w reczeniu, teper zahalno powiem, jak kinczać się na własnej. To my sobie już powili, znaczy zrobiłam, piszłam, co jeszcze dawno nie był doma, dawno przyszł, albo dawno jest przyszła, bo to od tego jest, jem, oni to tak enklityczne, albo tak powiem skoreczyny czasteczkę, oni sobie ich możemy dostawlać do tych słów w reczeniu, jak się kinczat na własnej. No i też sobie powili to, żeby tak bym skoryćko przypomnuty, że nie wsiady możemy to dostawić. To znaczy, ono musi występować przed prisutką, przed tą czasosłowną formą w reczeniu. Ja dawał taki premier, dumam, że go desy najdu w swoim skrypti, że to znaczy, że takie słowo, takie reczenia, ja dawno nie była doma, możemy to powisty zamienity ja na jem, dawno jem nie była doma. I skoro ty, to jem, dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. I to m musi występować albo przy czasosłowi, albo w dajakonsowi peret nim. Ale jak już sobie zrobimy takie stosy, że dawno nie była doma, to już nie może ono byty. To już by sobie powiedzieli, za to nie będę chodził do tego wertaty, ale w naszych besidach jeszcze na komunikatorach jawlała się taka tema z tym, że już jem daku spowił, że ja dawno nie była doma, a dawno, albo dawno jem nie była doma. Znaczy w takiej konstrukcji, albo ja pidmet zminamy na to tu jem i ono występuje w funkcji pidmetu. Ale tu jak raz to byśmy schostnowali zamienni. Co znaczy, że nie powiemy raczej ja dawno jem nie była doma, bo tu jest to ta konstrukcja, o której już bym besidował też den temu, tak zwane ja jem. Ja jem. No i tu było wielo besid do toho, że to ja jem jakosy, ono może jak takie, że to przyszło z polskiego języka, dla dakotrych ono takie może naturalniejsze, ale zdaje się mi, że jednak ja jem w jednym roczeniu ciężko powisty. Oczywidno, dast radu, oczywidno, dast się otiwko, że kolik chcemy podkreślić, ja zrobił jem to, ja zrobiła jem to, co nie wyklucza to, że można jem to absolutnie po minuty. Znaczy, ja to zrobił, ja to zrobiła, ja piszą, ja piszła, ja waryła, ja waryła. No i to jem już to absolutnie jest niepotrzebne. I to był taki punkt, wychidny punkt do tego, żeby nasze besidy przeweli się do czegoś, co czuję w lemkiwskim języku, które też idę, a tu bardziej z takich dialektycznych form z polskiego języka, żem. Ja żem to zrobił, ja ty żes to zrobił i czasami ono to, że w tej nieprawilnej funkcji tu nam desy się na nasze gamci jakosy tak składać. No dobry, i znateś to i dnes jak raz będę o tym, że jak maje funkcji deostawlaty, a de racze nie powinny zme, a jak taki muzyczny premier damy może sobie Susannu i Muriankowu piśniu posi, że się posi. Znaczy, że tam deostupowało, i ona dołucha wertamy sobie do programu.

To Susanna i Murjankowe posi, że się posi i to to, że budę temą dneśniego programu. Jak go rozobratysz, to jak ono ma funkcję, to to, że, bo ono się nam o chwilku przydast do to omówienia, do toho, o czym jem besidło perec pererwą. W tej funkcji, w jakiej był schosnowany, że w tej śpiwanci, no tu absolutnie tu jest funkcja czastka takiego czastka i to takoj czastka, mamy różne czastki, mamy wykryczne czastki, tam co za mądry człowiek, jak smotrił na gramatyku, mamy też zidujucze czastki, cy woznate i to cy będę tu czastką. I tych czastok jest, tych miszki z czastkami jest paru i jest taka czastka, taki miszok z czastkami, co my nazywamy pizzulujuczych albo zmicniajuczych czastok. To taka primiry jak to precin Jurko idę. Ja już nawet nie znam, jak was zapraszaty. Ja aż i toho nie znał, nie znała. I tak dalej, i tak dalej. I do toho, jak raz Miszka wszturymy to, że posi, że się posi. Moglibyśmy powisty absolutnie o minuty to, że ono nie wody nowego znaczenia. Ono kiedy sobie tak posmotrymy, ani nie zmieniać znaczenia, kiedy pominemy, wszystko będzie w porządku, posi się posi, rusnakowa dolo, no ale tu, jak widzimy, to, że zmicniać, posi, że się posi. Posi, że się posi. No i tu też trzeba pamiętać, że tak jak w premierii tych odczasosłownych jem i es, możemy, kotryzmy skoroczali do m i s, tu też możemy skorotyty, bo znamy taką formę. Sztosz, tasz, ta deż, b, sztosz, deż i tak dalej, i tak dalej. No i tot element ż, to jak najbardziej jest to ta picylujucza, to zmicniajucza, zmicniajucza czastka. No i jak sobie tak posmotrymy na to ż, albo kotry pochodzi od toho, że sztosz robity, sztosz pideme, znaczy no sztosz pideme, sztosz ty chocesz, deż by się takie stało, taż ja toho nie zrobił. I tu mamy to funkcję czastka, tu picyliuczu, zmicniajuczu, dajaki perekas. No i tu jak raz w tym sensie bym chyba to zrównał jak najbardziej do słowa precin. O, precin. Tu chyba będzie najlepsze słowo precin i to, że to takie możesz powiedzieć też odniesienia do poprzedniego zmysłu, takie podkreślenia. Możliwe, że też taka prawdziwość danego stwierdzenia. A ja tu aż i naszą to precin w różnych formach i posmotrujem do lemko.tools, co wam też bardzo horiacze rekomenduję na sztoden to na riadiach osnowaty, poneże tu widzimy z tą linijku pod redakcją profesora Lindwich Pfeiffer, mamy i precin, mamy precia, taką modyfikację tej zmicniuczej czastki, tu jak raz możemy sobie, o, aż jest kontekst z Dymitryja Wysłockiego, ta w precin pan, co wam wychodzi niejak za żenu, robić nieciu braty. I jeszcze jest jedna modyfikacja preci. No ale wernijmy do naszego, że taż ja ty kazał, taż win nasz człowiek, taż to prawda, deż ja cię budu gladał. I tam że, to od toho pełnego że, skoroczone do samego że. Lęby się duju tu o tym, że to kolej występuje w funkcji czastkę, to po polsku partykuła. Ale mamy też inczu funkcję słowa, że może to być złącznik, sojus. To dokładnie tak samo jak w polskim języku to że. Dumam, że to hosenna dumka. No i tu już to nie skorotyme, za to, że ono, że ma jak najbardziej to tu funkcję złącznika i uczyt nam dwa po jednym reczenia. No ale wernijmy sobie, za to liczmy to tu funkcję
Chodziło, że absolutnie znamy, co ona robi, gdzie jest laty, możemy jej zamienić na co. Dumam, że to hosenna dumka, dumam, że to hosenna dumka i tak dalej, i tak dalej. Za to tu raczej nie będziemy się tym jak raz zanimaty. Tu jeszcze może dopowiem, że możemy jej dostawić w tej krótszej formie samego, że z takimi różnymi słowami, jak sztosz, chtosz, czy pełną formą jakże i toho roda słowa. Ale wernemy do toho naszego ja jem, które w dajakich wypowiedziach piszło aż i nieprawilno do ja żem. No i tu trzeba już powiesty taką sprawę, że tu mamy, jakbyśmy rozbrali to na pojedne czasty, mamy tu paru takich poważnych problemów. Po pierwsze, kiedy powiemy ja żem, mamy tu ja w rzeczeniu przedmiot, że, no tu musiała już być czastka, choć nie znam czy w tym przymierzu akurat, choć zaraz sobie go rozberemy, byłaby czastką i jeszcze powtórzeną, to czasosłowną, skoroczeną czasteczku m, ja, żem, na przymierzu był, ja, żem, był. To już się zdaje mi, że to już chyba kusiczka zawelo to. Tu byśmy pewno powiedzieli ja, że był. I to, że będzie nam potrzebne do wzmocnienia tego przekazu. Kto tam był? No ja, że tam był. Ja precin tam był. Ja i tu jeszcze precia, precin da jako pizzeriuczu czasku sobie możemy wstawić. Ty. I czy możesz takie, że z tą odczasosłowną M sobie wstawity. Moż, ale to musimy sobie to bardzo dokładnie peredumaty w jakich obstawinach i w jakich funkcjach. Za to kiedy sobie może prerobimy tot premier jak raz do toho, że nie każde słowo tu pouczymy albo skorytymy to, że i schosnujemy tu czastku, bo told, kolej że będę występował jak złącznik, jak sojusz, absolutno możemy tam dodaty, to tu od czasosłowu maleńku pochodziaczu od jem, czy jest formą. Dumam, żes był doma. Tołdy mamy złucznik. Dumam. Ja dumam pierwsze reczynia. Po tym, żeby go pouczyć z drugim reczyniom, mamy, że, ale już w funkcji złucznika, ja dumam, że jest był doma. I tu możemy skorytyty. Podle toho pryncypu, że kończy się na własnej, za to M czy S możemy tam stawić. Co to znaczy? Ja dumam, że było to doma. Ja dumam, że jest był to doma. Ja dumam, że jem był to doma i od toho, kiedy mamy tu funkcję sojuza, złucznika, to jem możemy jak najbardziej skorotyty do S i do M. Co znaczy, że nie możemy zastąpić toho pierwotnego jem, czy jest wyrażeniem takim żes, czy żem. Tak prosto. Ja żem był, ty żes był. To absolutnie nie jest prawidłowe. Ale, kiedy przełożymy to do złucznika, do sojuza, dumam, że jest tam był tołdy, co znaczy, że dumam, żes tam był tołdy, za to, że to jak najbardziej kińczyć się, to że kińczyć się na własnej, za to podle toho pryncypu, o którym dnes na początku programu besiduł, a i tydzień temu zme to rozberali, to bude jak najbardziej
prawilne. No i dumam, żes był doma. Dumam, żem nie znał toho. Besiduali mi, żes nie był tołdy w szkoli. No i tu jak sobie posmotrymy, że to żes i żem, to nesut aż i tak moż powisty odpowiednik toho dialektycznego polskiego żem, żeś, żeśmy, jako takich osibnych, może powisty od czasosłownych takich prirostił, to moż powisty taka normalna stricza dwóch elementów w reczeniu, które mamy, które podla principiu rozbieramy, że kiedy jem i jest, skoroczamy do samego M i S, do toho, do czego douczamy, musicie kończyć na własnej, a że kończyć się na E, a to jest własnej. No i tu jak raz to, żes był doma, dumam, żes był doma, mówili mi, żes nie był tołdy w szkoli. Dalsze się odnosi do toho byty, a nie do samego, że, które bardzo często nieprawilno jest tu hosnowane, choć aż i nie znam w jaki sposób, jak to ta picylująca, to ta zmicniająca czastka. Co to może jeszcze powisty? Picumujucze to wszystko, że po złuczniku, że może jak najbardziej, możemy jak najbardziej douczyć tę osobową formę z jem i jest, żes był, żem nie znał, ale lem tołdy, kolej naprawdę to że w znaczeniu albo szto, wwodyt do następnego roczenia, a na pewno nie wilno hosnuwaty, to żem, żes, jak zamiennik do jem, do jest, do mnożeni, do smeste i tak dalej. No i tu się mi zdaje, to już chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia, do tej temy, o której my sobie zaczęli besiedowaty program, albo dwa, do zadu, o tych skoroczeniach jem i jest, gdzie one może stojać, jak jej skoroczaty. Za to picumujmy. Po pierwsze, wse po lem po własnym, ale po takim, po słowie, które kończy się na własnej, ale takie słowo, które stoi jeszcze perd tą główną czasosłowną formą w reczeniu, perd prysutkom, bo jak już wam powił. Pierwsze dawno doma nie było dawno. Aha, to już muszę sobie przypomnieć to nieprawilny premier. Dawno nie była domam. O, dokładnie, to jest chyba dawno ja nie był, dawno nie była domam. To już nie będę prawilno. Dawno doma nie była. Dawno nie byłam doma. Ale na pewno to ta forma dawno żem nie była, ona będzie nieprawilna. Ona nie będzie siedła w języku. Ona inaczej się realizuje, jak może i w podobnych formach, dialektycznych formach, które zmeczuli z polskiego języka. No i to chyba tiłko. Ja mi zdaje, tu już bliższe powisty chyba nie możesz, ale zaochoczam, bardzo kraśnie zaochoczam was wszystkich, żebyście, kiedy macie jeszcze ich potrzebu, żydaty, piszcie na temkoetlem.fm, piszcie na komunikatory i budemy sobie dalsze besiedłaty o tych różnych formach, albo i o nowych temach, do jakich też zapraszam zgłoszaty. A to była Słowicia, besiedłał Demko Truchanowski. Żyją wam chłodnych dny, nie takich jak dnes. Trzymajcie się. Słowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejcie go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćcie ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Ja bym chciał pozdrowić wszystkich waszych słuchaczy, menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, gdyby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marco.

думай. Про секунди звисока, а прийде час, і сам збагнеш.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gotobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.